Ten hoppala, dać się zgromadnie na huczmu miesięcu. Samska stuczka, mecy, meclejś, dobrą noc. Na skry dobra, ranie mieli pryc. Tomasz Naryja, Józefina Breczner-Rec, a suam so po tuczelach Adina, tuczele przedsotyż. Woblubowane motywy we WhatsApp-statusach. Jednacz popieczyś, co to je? Andrea Spitz.

0: A što Fajarýpl nacieše takle doživi, je ve tutym luštnišim spevje z leta 1985 skoane.
1: Fajarýpl mi rozvou je na 10 cichách stav. Dužom ca ze skachlou brou za to mal vo fenko zau. Fajarýpl mi rozvou je na 10 cichách stav.
0: To vosibite na remesle šak je, zo husto dy nydom vidžiš, što se dođevau. A wokoło tutych wudziełków są też husto spiewy wercza. Na przykład, gdyż je reznik swinio rezał.

Narije do Kulowa sem was przeprosowa hižo. No, zaplanujcie se to rad lubi raz. Tam w Jakubowcowym skutku to je w obrodzie przeco przytulna atmosfera tam w dworie. A gdyż je wiedro takie spomożne, kiedy szmytru lukojo wieszcza nadziemny bez dyszcza dżęca, ponie to czym rynczo z oblikacją dobycze kapu, a potem to punże. W smyczkę co swyczało dżęcniszego cidny długo 125-letnym obstacze tamniejszej ewangelskiej cyrkwie, o tym też dżęca rano jeszcze dokładniejszo informujemy. Šestčich cidža vesninjo, a to su virivi jara, jara veseli a džakoni. Tam najpred raz gerlandu povesnič, při rotach cirkve, a potom je napu sedmich nutonosč, a potom sčihuje tiš přednošk k cirkvinským staviznam, štož buče potom ve svidženským stane. A juce zmeja tam svojbne popodnje v osobje za džiči a večo su potom rije za moču generaciju, a tiž staršu generaciju a svidženske gemše su potom nidželu popodnju po šipunju dvimaj. Domkovanku svedči tiž rakečanska evangelska vosada, a to nidželu gemše su dopodnje džesačih z začahom džiči programom pestovanje a džičacimi kemšemi. Nazemske spivanje v cirkvi v Burghamorje dženca započat knavičo pečih z muskim korom z svazan. A je častiš nazemskih koncertu nečelu spiva kolipa bez lepom. Je to nazemski koncert v tamnišim srbskim kulturnim centrum je popodnju v štyrjoch, a nazemski koncert rikatež v Salovje. Tam ne vústupi najprej rastež riovanska skupina Britnja, kajštež Milena Vočerec a Matej Čísvauk. Najprej rastež započne so nešpove kapavce v dvimaj.

0: słowo.
1: Maczęca Mirko Pohącz ze Swotrowa.
2: Niedawno zasłyszach ameryskim action-filmie niemale filozofisku sadu, kotruż nie bych tam oczakował. Raja praj wosrecz dialoga, nasze żywienie je zuma naszych rozsudów. Trichy, myslach przy sebi, smysl za te, aby tam nie połowanie rozsudzili, aby so rozsudzili z tutym partnerom żywy być. Dzień w odednia tworimy mnoho ważnych, aby też mniej ważnych rozsudów. Tak so zda, so obstej nasze żywienie jenoś z niekajkich rozsudów. Tyś pak troszkę wupszo rozmyslujemy napadnie, so nimamy wszystko sami we hości. Może mianujcy być, so su druzy rozsudy tworili, kotrež naše živenje direktne abo indirektne vobljivuja. A drude stanje so nešto cele neočakovane a neplanovane. Štu je zatem cijav? Abo bichu to jenoš zakonje fyziki? Dokaj sme čvojekojo, ne možeme Bohu do kartu ladač. Nie, pšitspivam Bohu vjace. Sem přesvedčene, so vun v našim živenju skutkuje hac pomocu přirodnej zakonju abo nic. Bože puče su potajne, su spisarjo Biblije přeco zase zvieščili. A na koncu je to tola zmirovaca myslička, co nesme sami za šo zamoviči, ale zo ma nichtu druhý posledne slovo.
1: Dobra je, Mirko Pohonč z Votrova, v nadoku a zamovitosti tam niše je v osade. 4 do 6 je.

Patrzę. Naszą hudźną miesięcu wychodzi Niemiec 6, a 7 to jest Kirsten Merzec, a to jest Weronika Kaliluczcyna. Żaden człowiek nie trzeba na moc, a żywie nie zostaje nie mienia. Hanka Rylcyna śpiewa. Finske jedzenca też jeszcze raz poladamy hudźmieszczynimy to nitko. Lauri Teke, Mę Pelke, on śpiewa 6 po 6.

0: Minine kunstudzenia je hodziska, wosada woprawdzie wosobite cyrkwinski jubilej swieciła. Wo dżęcniša ho swieci drewo wiele mniejsza, ale nic mniej ważna ewangelska wosada narodniny. Rieka to 125 lat cyrki w Smyčkicach. Na 12. niedzieli po Trinitáče, po Sviatej Trojce, dojedzech se na dopódniše kemše wiedzo, zo sú to dziečace kemše a zo bude predikantka Sáboka Strupina, Anne-Marie Simonova.
1: Forderuj a zvahuj vás, že mocne a smilne o Vôc, Syn a Sviatý Duch.
2: Amen.
0: Cirkej z drewnymi wałkami, wulkim krzyżom na pobocznej szczynie, a skierie małym wotaniszczom skutkuje przeproszaca a nic jenoś czopwych wąkonych temperatur dla miła. Sztoż lety nichtun wie, zoma cirkej dwojnicu, po takim niemale na kamień podobnu sotru, powieda Krystyna Mieszkankowa.
3: Also architekt Kandler, gdzie tu w Smyčkicach an szu cirkej tvaru, je też w Neudorf, w Neue Wsi, tak rec w Rudnych Horinach, jenu cirkej tvaru. A ja tam najskierę, to samsne plany zas wużywał, mosma te boli jemo z Wosadu w Seifen, ha w te cirkwi potom też ha w Opraudze. Ja jara wile podobne a to jest momentem ludzka sędzi, są szun też kus doma czuli.
0: A zo bychu so wszyscy hostczo, jubileja, kajż doma czuli, je mała ewangelska wosada z wulkiej pomocu wiesna nią swiedzieńc przyjotowała. Swiedzieńska gerlanda przy zakodzie cyrkwie ma od dżęca wieczora na wosy bity siatk pokazać, kajż też nutonosć, kotraż budzy na pół siedmich. Potem zczył je przednosz kwot cyrkwińskich stawiznach. Jucisza sobota wita w osobie od popołudnia swójby, a wieczor starych a młodych na ryje. Wierszk są niedzielne swiedzieńskie kemsze, popołudniu dwiemaj, kotryż nie pokazaja jenoż na jubilej, ale też na cyrkwińskie lieto. Wosada chce swiecić domkowanku.
3: Sobotu dopona budżemo mu cyrkę pysić. Rad lubię, może kujże, kiedy chce jeszcze dary przynieść kwietki, sad, zeleninu, żywi dwa. A jeszcze można, ja sam na przykład te po szokoladu kupiła, za to smo te żakone. A szako dłużsie wiece do Leskeje na misjonski dwór. A to są też przystajki wiece, na które żyć wesela.
0: 125. cyrkwiński jubilej w Smyčkicach. Na nią, żno są tam wszyscy wesela.

0: Czasacz mi czynu dosedemy się czera po południu z nieuszydne formacją na niebiu wuladał, sztu się tam hore do niebie sladał, to bych uwiacere helikoptery, policje wypowiedzy po puczu. Matej, wy dokładniejsze informacje k domu.
1: Nasi kolegoja MDR Sakskie su też na Instagramie en krótki video wozywili, w kotrymż so tutem helikoptera mienuja. Ja sem je czera te widział, to sem byle knacji runy do Budyśina jo na termin, a cinacze helikoptero takie... Nad Budyśinom by widzieć, to je menujce zúčovanie zjazku policie, po takim tych pilotów. Tydzień sú dohromady popuču v NRW v Sankt Augustine sú startovali, sú tež hižo přes Hamburg liečili voko Rostoka a dalšie stácie hižo Mejachu čera sú v Litoniu natankovali a šo testovali a po nie dále šlo a Jensa sa nauroča zase do Sankt Augustine a si mu papraju pri tých patiť na začeru a to sú si one najlepší tydzień upotali.
0: A to ti apraju. Jej, jej, jej. Čo več menší, no vesedem ich.

Wszyscy by tydzień ladamy też na osobite remieswo. No i a takie osobite remieswo je, a to chcę wam osobie też doporuczyć, że się tam też nie dobra wustajęcu dojeć, minucy, gdyż kwitki wiązają. No, florysta na przykład. A to osoby minionym podra lecze też florysta, a zachodnicy są dalej kubwali, zobychu moli być mistrzojo tam we swoim dziele, we swoim remiesle. No ja tak jest o im to poradziło mienuce w Drzeżanach Pilnicu. Sztwotk a czerapotekim agenca maja tam swoje próbowania, maja wódziłki zakitować, maja o tym ryczyć, co są w tutym czasu nawuknęli nohaj, a jutce potem są miszterskie wódziłki w ustaje ja. Jutce a niedzielu tam w oranżerii rodu Pilnica. To są takie krasne wódziłki, możecie si obladać jak profiojo, kwietki a sudobia. Tak prawie do prawie świecy staje ja akwadu, a tam są so też mirili na molaria znatego Claude'a Monet'a, a są potem też stworili swoje wódziłki po takim. Jutze sobotu, a też niedzielu, wot 10. hać do wieczora 6. smyczy se tam miszterskie wódziłki wobladać. A utrobną gratulację wszystkim, kiż su próbowania wobstali. Wosomieńczynu, po na powosnych.

0: Ważne słowa.
1: Temadżynca Mirko Bohącz ze Swotrowa.
2: Niedawno zasłyszach ameryskim action-filmie niemale filozofisku sadu, kotruż nie bych tam oczakował. Raja praj wosrecz dialoga, nasze żywienie je zuma naszych rozsudu. Trichy, myslach przy sebi. Smysl za te, aber tam nie połowanie rozsudzili, abo so rozsudzili z tutym partnerom żywy być. Dzień wotednia tworimy mnoho ważnych, abo też mene ważnych rozsudu. Tak so zda, so obstej nasze żywienie jenoś z nikajkich rozsudu. Tyż pak troszku wupszo rozmyslujemy napadnie, so nimamy wszystko sami we hości. Może mianujcy być, so su druzy rozsudy tworili, kotrež naše živenje direktne abo indirektne vobljivuja. A drude stanje so nešto cele neočakovane a neplanovane. Štu je zatem cijav? Abo bichu to jenoš zakonje fyziki? Dokaj sme čvojekojo, ne možeme Bohu do kartu ladač. Nie, pšitspivam Bohu vjace. Sem přesvedčene, so vun v našim živenju skutkuje hac s pomocu prirodnej zakonju abo nic. Bože puče su potajne, su spisarjo Biblije přeco zaso zvieščili. A na koncu je to tola zmirovaca myslička, so ne sme sami za šo zamoviči, ale so ma nichtu druhý posledne slovo.
1: Dobraj Mirko Bohonc Votrova, v nadoku a zamovitosti tam niše je posade.

0: Svičaho menujce. Tam zromadnje domkovanku ze šitkimi svojbnemi vupešena bicva zarodka ze skvitkami zeleninu a sadom, svunčnimi rožemi a vezo tež ze stojšto džečivi. Tež tahanski farvito ščapan bieše namestnje tam na zarodže vypistovani a vžonovaše bohate žnije. A to môžete si tiež predstaviť, čo je so starším džidam a vokam jara ľubiva a šice kvalachu si rianu na zemskú tradíciu tiež vypiestovaný.
1: Kúžde ľeto veselú sa na ten program a som všetce zase prekvapená ze skotre kvalitu džiči zromadne ze skubákami ten program predstavia a prevážne, kak s mírom samo te najmoče džiči stejovostanu. Hač runie su dokovo okova džidojo a voki, to popravče tež vopčivam. Nima od tých jane spivo a kostiumo vezo.
2: Bardzo mi się to wszystko tutaj podobało, jak zawsze. Mi się lubi, że kajś te serbskie tradycje, to jest wszystko tutaj, że to mi się lubi na tym świecie dżęca, że tradycja nie ważna, a że tutaj to je.
0: No, larajče domkovanku su svečili v samske pistovani v Budešinje, a šitkim je vo sebi tež kjepsova poljuka svođava.

0: serce.
1: Czasem czy do napół dziewięćych je czas za wosybite zbożo przyjcza.
2: Przyjemy zbożo.

0: Nedom je napo 95 grano dobre ranje.
1: Serbski rozvoz. Pojezdče. V studiu Matej Gisvauk.
2: Dobre ranje. Jednač, rozsudeč a přichod tvorič. Pod tutym hesłom zetka so čera v Budyšinje niedže 100 vodžacich předovzačelkov a předovzačelov z regiona. Na što na tym předovzačelskim forumie Hornje Łužice dźeše mjestrujem o to, kak jednania předovzačov z najšelakorišimi partnerami k úspěchi vjesć. Nimo to predstajichu v občelnice moderne, motivovace dživove modele a diskutovachu o tym, kak měli konstruktivne s konfliktami vopkadžeč. Stonate Předovzačelski forum Hornje Łužice je so ve serbskim ludovom ansamblu wotmjeł. S pojsnenom Gerlande vjesnano při zakoče cirkve ve Smičkecach a z nutornosću zaji so dženca večo svečinski konstičenja skladostnje 125-letno vopstača tamniše evangelske cirkve. Po nutornosći sleduje přednoškvo staviznach vosadneho živjenja. Vjašk jubileja su svečinske kemše nečelu popovnju, na kotre sveči vosada s dobom domkovanku. Smičkečansku evangelsku cirke je drežanski architekt Voldemar Kandler načisno a tvars sobu převođav, zakładny kamien był wylecze 1900 położony. Posvědčena był cokie, leto pozdziesza 1901. Smyczkice przysłyszeja w osadnemu związki Halsztru Protece Smyczkice. Wumiostwo a wiadomość we Łużice są zjednoczyte. Tutomu hesłu wienuje są nowa ustańca we Wumiowskiej hali we Zorylcu. Dzięca wieczor przelatku zmieną ze San Has Been Eaten Waterloo. Widzieć suwenne tłoby, kotrzeż nastachu we zromanym dziele regionalnych Wumiowców z niemskim centrumom za astrofyziku DZA a Instytutom Kasus ze Zorylca. Miestrum też widziła instalacja strach serbski Wumiowcze Katje Reorec. Przelatka je hać do 10. oktobra przystupna. 20. septembra wienuje sobie nie kolektiv Vakuum z dziewaniczku temie serbske utopie a futuryzm. Ze wiacerymi zaradowaniami wspominaja miesto Wojarece, inicjatywa, cywilna kuraża a dalsi partneroja tyle dny na podałki we septembrie leta 1991 w Wojarecach. Tedy dojdzie we Łużickim mieście ke eskalacji a rasistickim nadpadam na bydlenia w Ukrainich dziewaczerju a pożadariu azyla. Prawicarscy ekstremistrza mietachu pod przykleską obydlerju kamene a molotov koktele do przebywaniszczu, tak z odobiachu je w obydlerju opuścić. Ze wopomnieńskim tydzieniom chce to organizator ojo dialog mies w obydlerjem i zmożnić, a pomhać podałki wujasnić, za niebe se tole hiżo wospiedowało. Pod hesłom Five Lakes One Way je czera Czechoka Pawla Petrova pięć zwisujących jezorów we Łużickiej jezorinie przepływała. 44-letna pułaka na dłuhe dystance z Rumboka je 19 km skuczaru ze Zwokomorowskiego hać do Rheinskiego jezora w niedzie 6,5 godziny zmistrzowała. Planowane by 10 godzinu. Kajż Petrova sama rekne, nie by czerowsza akcja we Łużice pospyt jen rekord na stajcz, ale sportowe wyżadanie. Čechovka chce so nakožde pát do Łužickej jezoriny nauročič a si krajinu a ľudí vodkrič. A to one vychu naše povestče, kýž namakače celý deň na našich internetných stronách a rúne tak ve našej dámodnej app s mienom MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Słońce so przed, co zaso mnie zmroczyli mi skrótka pokaza, ale netko rúne zaso skiery szyry upada wonka. Žive slibro te pokaza dale 14 stopňov, hač to popolňa môže so s blakami podešťovač, vostane dale šire a na večer so potom trošku vujetri a svonco svičí. K tomu prehoďa nás cunivicik zjúho zapada, žive slibro zaleze na maximálne 19 stopňov dženca, júce, potom podobne upada, bude miniate trošku čoplišo s 20 stopňami a nedželu haj skýry mročele a dež pri 22 stopňach.
0: To by ta dež môže byť šlínka za jeden spiel, Zunivitzig. Nicht
2: steigen? Nein, nicht gerade alle.
0: Aber nicht doch, ja, doch, ja, pumpe. Achso, na Pucce. Damst du nicht schon nächster Mal dobro je. Zunivitzig, a dobro je, zwung.
1: Serbski Rosbus.
0: Ratschonitz, du rippst, na Pucce, wirklich.

0: Minine kunstudzenia je hodziska, wosada woprawdzie wosebite cyrkwinski jubilej swieciła. Wodzęcniša ho swieci drewo wiele mniejsza, ale nic mniej ważna ewangelska wosada narodniny. Rieka to 125 lat cyrki w Smyczkicach. Na 12. niedzieli po Trinitáče, po Sviatej Trojce, dojedzech se na dopódniše kemše wiedzo, zo sú to dziečace kemše a zo budze predikantka Sáboka Strupina, Anne-Marie Simonova.
1: Pozdravuji a zdravuji vás všemocné a smilné o Vôc, Syn a Sviatý Duch.
2: Amen.
0: Cirkej z drewnymi wałkami, wulkim krzyżom na pobocznej szczynie, a skierie małym wotaniszczom skutkuje przeproszaca a nic jenoj szczopwych wąkonych temperatur dla miła. Sztoż lety nichtun wie, zoma cirkej dwojnicu, po takim niemale na kamień podobnu sotru, powieda Krystyna Mieszkankowa.
3: Also architekt Kandler, gdzie tu w Smyczkicach an szu cirkej tvaru, je też w Neudorf, w Neue Wsy, tak rec w Rudnych Horinach je nu cirkej tvaru. A ja tam najskierę te samsne plany za zwużywał, można te boli jemo ze zwosadu w Seifen, ha w te cirkwi potom też ha w opraudzie. Ja jara wile podobne a to jest momentem ludzka sędzi, są są szun też kus doma czuli.
0: A zo bychu so wszice hostczo, jubileja, kajż doma czuli, je mała ewangelska wosada z wulkiej pomocu wiesna nią swiedzieńc przyjotowała. Swiedzieńska gerlanda przy zakodzie cyrkwie ma od dżęca wieczora na wosy bity siatk pokazać, kajż też nutonosć, kotraż budzy na pół siedmich. Potem zczył je przednosz kwot cyrkwińskich stawiznach. Jucisza sobota wita w osobie od popołudnia swójby, a wieczor starych a młodych na ryje. Wierszk są niedzielne swiedzieńskie kemsze, popołudniu 2 maj, kotryż nie pokazaja jenoż na jubilej, ale też na cyrkwińskie lieto. Wosada chce swiecić domkowanku.
3: Sobotu dopana budżemy mu cyrkę pysić. Rad lubię, może kujże, kiedy chce jeszcze dary przynieść kwietki, sad, zeleninu, żywidła. A jeszcze można, ja sam na przykład te po szokoladu kupiła, za to smu te żakone. A szako dłuższe wiece do Leskeje na misjonski dwór. A jedno są też przystajki wiece, na kojże dbać wesela.
0: 125. cyrkwiński jubilej w Smyczkicach. Na nią, żno są tam wszyscy wesela.

0: Bożne słowo.
1: Magenta Mirko Bohanč ze Swotrowa.
2: Niedawno zasłyszach ameryskim action filmie niemale filozofisku sadu, kotruż nie bych tam oczakował. Raja praj wosrecz dialoga, nasze żywienie je zuma naszych rozsudu. Trichy, myslach przy sebi, smysl za te, aby tam niepołowanie rozsudzili, aby so rozsudzili z tutym partnerom żywy być. Dzień w otydnia tworimy mnoho ważnych, aby też mniej ważnych rozsudów. Tak so zda, so obstej nasze żywienie jenoś z niekajkich rozsudów. Gdyż pak troszkę głupszo rozmyslujemy napadnie, so nie mamy wszystko sami w hości. Może mianujcy być, so su druzy rozsudy tworili, kotryż nasze żywienie direktne albo indirektne wobliwuje. A drudy stanie so niszto cele nieoczakowane a nieplanowane. Stuje za tym ciał, albo bychu to jenoś zakonie fizyki, to kiesmy człowiekojo, nie możemy Bohu do kartu ladać. Nie, przycpywam Bohu wiace. Sym przesvedčenie, zo bun w našim živeniu skutkuje, hac s pomocu přírodnej zakonju abo nic. Bože puče sú potajne, sú spisarjo Biblije přeco zaso zvieščili. A na koncu je to tola zmirovaca myslička, zo nesme sami za šo zamoviči, ale zo ma nichtu druhý posledne slovo.
1: Dobre, Mirko Bohanč ze Svotrova, vynadoku a zamovitosť čítam nižšie v osade.

0: Wiedro.
1: Maty Polada.
2: Żywe zlebro pokaza miastem 15 stopniu, hacz do popołnia. Może so z blakami pohony łużice podejszczować. Właśnie tu już dalej szere. Na wieczor so pan troszkę uwedry, słońce so jeszcze pokaza, a maksymalnie 19 stopniu zmiemy dżęca.
1: No ja, to już to los dżęca też hiżo, jutce akun stygina niedzielu, a jutce so

0: Во око гнушу обстараю, ве вели контабунт хо вахеше бузу яднап, стержаще жиши ве чих старствовых кубках. Цорас умели велики свежин, су свежили жнёны на воги, а пшитом ретне спивали.
1: Вертиме аюскамы, расвачи, стацати, ла-ла-ла.
0: Götze zu Blüschikowani Oblatsone am Morgenjutschka teke Riednie Boriske Uroschkowane, Togroni Rietzna Parajowarka Vizishunjach Mila Zachariasowa.
2: Toja już wytomno mnie przedsi tradicja ho. Also my zwieszymy koko, toja to nieriednische zwieżyn, teke zamnio, dokolaż szykne staje się mygu se zesnawaś, teke to nowe zishy kęcz su przyszli do zishunie, atmosfera jau Riednie, my mamy zinca gluku z wiedrom, zwinca zwieżysz, a te staje się su tak rytnie, ho upomagali, a szykno, pysznie, a dekorirowane.
0: Ja, staje się su pomagali przy ugotowaniu świeżenia, a przygotowali Jezu, a pisza, a weni su gwiady na świeżici, teke nan Szymon Blum z miasta.
3: Nasza liska teke o, we te zisioni, a z wina su przece jaseli, aż stupiomy o do te jaże.
0: Programmaju su przygledali si haselim, ale vierašk su byli svežnjone navogi. Neperi su gölce vapali kokota, a na koncu su opetali z zavizanima vecema deriš s cepom do zberga. Morgen mu jo su to deri raživo. Jo, zawyszcie, jo to był perfekt, ne żyn za szuknych. To je teke titel przyjdu cego spiwa Sonja Mertingowa, jo ta spiwarka.

0: Znači je u serijski uricu mižaš šikno urazniš, ali zvirime se to teke. To je nito tema v naši literaturi tuženja Grigor Klim VVC.
1: Na serijski cartovaš južni olaško, cesto te svobak tomu filuju, ali je romantiski biš abo erotiski, to je nadalje bive flack v serijskim kubanju, bejagronju. Jaden se to cesto je zvirju. Pogatosť serskej rece teke na tom pelu dopokazaš, to je Juri Koch, ten tužiň ordoval živiša sedlit stare, ve všakých pásniach jo ven dopokazal svoju živku za erotiku, rovno tak ako za lušt a žod, a toga se deje maga, nicka?
2: Kulka v nagej ríši. Na ochozu svinco svíši, Nadvuku ten jasčep leši, gojnt var Wilhelm s flintu šignjo, brezenjok se kacka zvignjo. Tapak jomu jocu niska, lepi goživa se liška, penvin na tom štanže seda, s gvaškom do tog kraja gleda. Tak von viži, kak tam Juri naščas se tu fejfu kuri. Pen se išči nichten pera, to je znaboškojc, ta vera. Zachylu se pod ním verga, až ten štant se cevo terga, rovno ak se vera chacha, datok až ten Juri macha, sčeli Wilhelm carta niži, trefi obi nagi ríši. Stogo kuždy kradu víži, nevergaj, žož jaga seži. Sused mej ten Fritzkojc Fritzo redne kjal, miał pieniec nieco wose barwił carne gradu, poj se jizdził z biewej ladu. Żołcza gledali, ak guse ten raz przy mnie ustaż muse, Fritzkojc Fritzo zeł raz pegi, drugi tyżyn zase megi. Penił z getu do Balinia, tam z niej lażał Berulina, w barie zeł se jadno drugu, taku szańku, brunu, smugu. Duce domoj zeł se Marku, a ju vestaju ve parku, žolča riedne frejne ľube ženjone a teke chude, su se jomu dovirili, mogi raz tek venjok bili. Niento, jo Fritzo, miastem stare, na oblicu ma tek šmare, bio u ladu, musa obšedaš, do poznego gjanca gledaš, gvovu ma un miastem šeru, žolča, to se vrňok seru.

0: Раз, два, три. Жишик Радио. Оля ваш, Жишет Себастро.
1: Царского программа.
2: Mała Liszka w naszym ulicowanku bykrzyła tak rada leta się lubi Zizi. Co to już raz słyszeli, aż Liszki mogły letać?
3: Mała Liszka sejzi na miekkim flacku w lesu. Jejo wielgin we studne. Zawisnie wyna jo jaskulickami kleda, kęż usoko w pełieczu letaju. Kak rada by ja teke krzywa letać, se Liszka myśli. Ale Liszki kan nie mają krzyć Liszka. To szak teke mała Liszka wie. Ale z nasz mężom raz z tym wielkim ptaszkom leszysz, tak oko luże, se dalej myśli. Pytom, by mygała nad mrokałami letasz, a wytkojejkach na luzi, na ich domy, na pyla, a na nasz les kledasz. Liszka se przy tom se wie na te wielkie sloprane letatła myśli, któreż jo już od cesta na niebiu wiżyła. By tom mała Liszka stare liszce ulicujo. A stara Liszka tej małej liszce ujasnijo. Każ coś ty miazy luży mi byś. Dejsz swój lies, a teke swych przyjaźelu spuszczisz, a w niekakej klece bytlisz. To luży tak się. Ale to ja niocom. Mała Liszka stuchnio, a wopsamknio. Aż co dalej, przez letania, licho się żywa byś.
2: Jo, licho się żywy byś, to szykne co my. Wy toż tam zmysle miesza redny, liche kęc tyżynia, luby żuczka a gociki, albo dym gronie się luby liszki. Oho, mamy jeszcze spiwa liszce za was.

0: Wa oko gnušu obstaraju ve vili kontabund ho vachesche bozu jadnab stržašče žiši ve čih starostvovech kupkach. Cora su mili veliki svižin, su svižili žnjone na logi, a pšitom redne spivali.
1: Vršime ajuskame, vas vači, zta-ta-ti, a-la-la.
0: Gölzu so byli szykowani oblacone, a morge żoczka teke riednie boryskie uroszkowane, to groni riecna parażowarka w Żiszuniach Mila Zachariasowa.
2: To ja już wytomno mnie przedsi tradicja hu. Also my zwierzymy koko, to ja to nieriedniszy zwierzyn teke za mnie, dokolaż szykny staje się mogu se zesnawasz, teke to nowy Żiszy kęcz su przyszli do Żiszunie. Atmosfera ja riednie, my mamy żynca gluku z wiedrom, swinco zwierzysz, a ty stajesz się so tak rytnie, ho upomagali, a szykno, pysznie, a dekorirowane.
0: Ja, starejsze so pomagali przy ugotowaniu zwierzenia, a przygotowali Jezu, a pisza, a weni so gwiady na zwierzici, teke nan Szymon Blum z miasta.
3: Nasza liska tylko w tej Żiszuni, a z nas przecież jaselik, aż stupiamy do tej jaży.
0: Programoju su przygledali z jaselim, ale wierasz, su byli zwierzniune nawogi. Niepery su gölce wapali kokota, a na końcu su opytali z zawiezanyma wecema deryż z cepom do zberka. Mogę mu jos to dery raziło. Jo, zawyszcie, to był perfekt nżyn za szuknych. To jest taki tytuł przyjdu cego spiwa Zonia Martingowa, jota spiwarka.

0: to wytgronienie studiuma master dojno serbszczyny na Lipszczańskiej Uniwersycie za lito sa za ukubanych ceptariów ja wiele symk obuzy by mogali tak gronić to jo tuchylu we szych gubach platych, ako se za serbskie kubanie zajmują. Srodu sme predny raz o tym rozprawili, co raz, co dostali wet nas dalszne informacje, żinca z tego temu pokrzacujemy. Stefanie Krautzolz ma nuości za was.
1: Žož Lipšćanska univerzita a Kublenske ministerstvo v podstupimi gronitej až na zemje nebužo štatovaštin studium dla filujúcich pilnovanju, gronimi to nua kvecelskej rade, zajm jaze ceptajami jo v jednotlivach padach byl, veni janu nejsu dostali ulchivanje, aby mygali se obžiliš na tom studiumje. To komentirujo Kublenske ministerstvo išči raz, jogo mediuje preda Aleksandr Engels uzmignio, Žetno pilnovanje za ten master dolno serbščine ne predlaže. Šulskemu amtoju su jano predlažili uznaše zajma, interesenbekundungen. Z njih nejsu vedovali pilnovanja v ten studium. Ako pšicine Engels nalice napnitu personalnu situaciju v jednotlivých šulach, a teke individuelne umenjenja a rozsuženja tých zajmovanych ceptaju. Nento přepytujo šulski amt s drugimi, kak mogu dodatnych zajmcu dobyš. Zato se obrešujú na vesebinski partner potenciálnych pilnovaju. Ktož vyceptajú, to nento slyše a ma zajm, daž se obrešujú na šulski amt v Hošobusu přes Mieku. Na Ulrike Döbk Potak, jak do nim POTTAG, et schulämter-brandenburg-döbk.de, abo se obrešujú na želaniščo za sesko kuplenski v uvíše v Hošobusu ABC.
0: Jo gledam, kak dalje že v tej nastupnosti a ze serbskeho ucbu.

Przyjdący lito, zachopień septembra, swiszy Dolnosherski gymnazjum swój 75. jubilej obstasza, a toż ten szulski jubilej sobą ugotowasz, ksie niekaśne spiwarki a spiwary szulskiego kora Dolnosherskiego gymnazjuma, aby iści serskie rozszerjone uszie szule wychysze buzu. Wicze, sobotu, wet zegarczych wetpodnia, predny raz probuju, a to we starej auli szule, Zajmce mogą jadnorie mimo przyjść osobu śpiewasz, a przypada czas we swej starej szuli peżewasz. Kto żywiczenia ma czas, dalszne próby są tekości planowane, niegajszna muzykowa ceptarka Waltrot Stoltowa kor nawiedują, a szych zajmcu uczobnie przeprzasują. Szykne absolwente gymnazjuma ze szych generacjo są uczobnie witane, przyzjawisz mogą se pod jubileum, pisz a 70 et NSG -kotbus.de. Ja, a więcej kulturnych pokazków z mią po muzyce Julia Grishina za was.

0: Znači je u serski u recu mi žaš šekno urazniš, ali zvirime se to teke. To je ninto tema v našoj literaturi tuženja Grigor Klim VVC.
1: Na serski cartovaš, južni Olaško, cesto te spubak tomu filuju, ali romantiski byš, abo erotiski, to je nadalje bivu flack v serskim kubanju, bejagronju. Jaden se to cesto je zvirju. Bogatosť serskej rieci teke na tom pelu dopokazaš, to je Juri Koch, ten týždeň ordoval živiša sed lidstare, ve všakých pásniach jo ven dopokazal svoju živku za erotiku, rovno tak ako za lušt a žod, a toga se daje maga, nicka.
2: Kulka v nagej ríši. Na oho zu svinco svíši, Nadvuku ten jasčep leši, gojnt var Wilhelm s flintu šignjo, brezenjok se kacka zvignjo. Tapak jomu jocu niska, lepi goživa se liška. Penvin na tom štanže seda, s gvaškom do tog kraja gleda. Tak von viži, kak tam Juri naščas se tu fejfu kuri. Pen se išči nichten pera, to je znaboškojc, ta vera. Zachylu se pod ním verga, až ten štant se cevo terga, rovno ak se vera chacha, datok až ten Juri macha, s čeli Wilhelm carta niži, trefi obi nagi ríši. Z toho kuždy kradu víži, nevergaj, žož jagar seži. Sused mej ten Fritzkojc Fritzo redne kjal, miał pieniesz nieco wose barwił carne kradu, po isi jizdził z biewej ladu. Żołcza glidali, ak guse ten raz przy mnie ustaż musy. Fritzkojc Fritzo zeł raz pegi, drugi tydzień zase megi. Penił z getu do Balinia, tam z niej lażał Berulina, w barie zeł se jadnu drugu, taku szańku, brunu, smugu. Duce domoj zeł se Marku, a ju westaju we parku, żołcza riedne frejne lube ženjone, a teke chude, suse jomu dowierili, mogi raz tek wenjok bili. Niento, jo Fritzo, miastem stare, na oblicu ma tek szmare, biew u ladu, musał przedaż, do proznego gjanca gledaż, głowu ma on miastem szeru, żołcza, to jest wynik seru.

scenarijom, aż smy was teri na końc tyżynia przygotowali, aż se jasa liša na końc tyżynia, aż co dobre myslicki, nieżelu nie bydiali zabysz zaszadwasz nasz program, temy smy wam już przedstawili, toż westaniomy jano uszy wam przyszły red na końc tyżynia, że cóż, miejsza se deri, wydechaj się deri, zbieraj się mece, ja sam Ania Kochoj-Czwarcowa. Penieżele budżom za was zase namiestnie.